0: Josef und ihr könnt was probieren.
1: Ah, Helena, für die Schönheit.
0: Helena, na piękna, żeby cię piękna.
2: Piękna Helena.